miały dwie ręce. Kot zdejmał i pościągał te złote pierścieńce. Kot zdejmał i pościągał te złote pierścieńce. Pytają Jasieńko za obydwa boczki. Oj, rzucać ją rzuca w ten Dunaj głęboczki. Oj, rzucać ją rzuca w ten Dunaj.

kopną kanulenkę z Dunaju zławiajcie. Za kopną kanulenkę z Dunaju zławiajcie. Rybacy, rybacy sieci zarzucili. Za kopną kanulenkę z Dunaju złowili. Za kopną kanulenkę z Dunaju złowili. Już nad kanuleńką srebrne dzwony dzwonią. A Jasia Kulta i Kaczterma końmi gonią. A Jasia Kulta i Kaczterma końmi gonią. Na dopną kanule do grobów wsadzają. A Jasia Kulta i Kaczterma końmi rozrywają. A Jasia Kulta i Kaczterma końmi rozrywają.